0: kuza doa kapa plastic. Iwo ulangu ina kubetinga. Muno unieku. Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Unapita mlo ni mba sadi da upioko.
0: Awe upioko mlimitivu.
1: Upioko tulivuro nji.
0: Mdu singachi.
1: Ziwa kitu wa singa. Ula mwe mbule mwaka.
0: Sorry.
1: Aya nga tuliku.
0: Kari. Tirawe mama tota wana. Sekanzi jembi na onye webake. Nja kuku ito kare omu nange nge. Wanji. Wanji baba. Nge.
2: Mwazimu kuri nota vwako.
0: Ea uchiru unji. Tirawe sata. Eee. Jumwana omu. Gumula guna mkize.
2: Amina, amina.
0: Eee.